sercu mi dzwony. Twoi uzdysai da wryznę z nagone. Moja żelanikata